Teki zegana sunilong. Also kumar jak magegan ezo zat be mabonun zade zat babine se gano ze sunilong ami areke sunibatte zebong sangita jak magan eganeo bekonotun gam lagibo.